smiechu rozbrechal. Vonku cuplo na terasu, zvieratko v škrupinke orecha.